dziesiąty, nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier mówi wprost o zagrożeniu ze strony Rosji. Tymczasem szef MON apeluje do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. Uważajmy na mgły, rano mogą utrudniać jazdę kierowcom. Miriam Lipińska. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: Rosja chce pozbawić Ukrainę sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
4: Chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie, do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
2: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przez blisko godzinę obowiązywał wczoraj alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska poderwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych lubelskich szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież zeszła do piwnic. Ostrzeżenie RCB dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, którzy nie ukrywają niepokoju rozwojem wydarzeń.
5: Nie jest tak, że jest ten temat kompletnie ignorowany, ale on nie dominuje.
6: No trochę boję się faktycznie, bo to jest strach. No o ludzi, o wszystko.
7: Ja to wie pani, tylko się modlę.
5: Staram się żyć normalnie po prostu.
2: Na czas alarmu lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty. Minister obrony apeluje tymczasem do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowość. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
2: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Warszawa ma dość porozrzucanych po chodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 takich urządzeń. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi za łamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
9: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
2: Dodatkowo właściciel hulajnogi płaci za każdy dzień przechowywania pojazdu. Jeszcze dziś rano mogą się utrzymywać gęste mgły. Coraz częściej będą zresztą utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
10: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Najgęstsze mgły mogą być teraz w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
11: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch, dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest Paweł Cieśniński, starosta działdowski. Dzień dobry, Panie Starosto.
12: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
11: No, Panie Starosto, naszą rozmowę rozpoczniemy od uroczystego otwarcia budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Grudkach. To już niebawem, to w przyszłym tygodniu. Inwestycja chyba też wyczekiwana i to jest kolejna inwestycja w tym miejscu.
12: Kolejna inwestycja po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Grudkach, które już bardzo poważnie budynki były zdewastowane. Udaje nam się konsekwentnie kolejny budynek wyremontować, bo to już jest trzeci budynek. Pierwszy budynek, tam znajduje się akurat w tej chwili szkoła pielęgniarska, rehabilitacja. Kolejny budynek to stołówka i bar. I teraz największy budynek czteropiętrowy byłego internatu żeńskiego, który będzie przygotowany pod dom seniora na 80 miejsc całodobowej opieki. Jeszcze we wczesnej fazie, zanim zapełnimy ten ośrodek, będziemy poddzierżawiać jedno piętro na zakład opieki leczniczej. Także myślę, że to wszystko będzie wspólnie mogło funkcjonować i wspierać nawzajem się swoją działalnością, bo seniorzy będą mogli korzystać z rehabilitacji, która będzie w sąsiednim budynku. Pielęgniarki będą mogły odbywać praktyki, staże u nas wśród seniorów. Jest jeszcze jeden budynek do zagospodarowania, męski internat, który jest w tej chwili w zarządzie gminy Płośnica, ale myślę, że jak znajdą się środki, bo pomysł na ten budynek już mamy, znajdą się środki, to dojdziemy do porozumienia z gminą i ten budynek będzie kolejny zagospodarowany. Także Grudki w tej chwili przeszły jak gdyby taką poważną metamorfozę i co najważniejsze, nie sam remont, który, bo można budynek wyremontować i będzie stał i czekał. Te budynki są wyremontowane, ale już mają konkretne przeznaczenie i one żyją, funkcjonują, a przede wszystkim spełniają oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców. A dzisiaj potrzeby seniorów są ogromne i coraz większe i takie ośrodki, takie domy będą bardzo potrzebne.
11: Ta inwestycja, to miejsce będzie nazywało się Dom Godności Senioralnej i Akademia Zdrowia. Dom Godności, bo?
12: Dlatego, że chcemy, żeby każdy spędzał ostatnie lata, możliwe, że jakiś czas, bo może nie będzie do końca w naszym domu, ale spędzał godnie, w bardzo dobrych warunkach, pod dobrą opieką, żeby czuł się jak we własnym domu, a może nawet lepiej, bo nie samotnie, nie odizolowane, tylko w grupie, bo i zaplecze będzie bardzo, bardzo dobre i myślę, że będziemy tworzyć kolejne elementy tego ośrodka w postaci parku sensorycznego, czy chociażby innych atrakcji na świeżym powietrzu. I to również spowoduje to, że ta aktywność naszych podopiecznych będzie większa.
11: Dlatego... Czy opieka będzie całodobowa?
12: Całodobowa.
11: Czy to będzie tylko dla mieszkańców powiatu działdowskiego, czy będzie można wyjść szerzej?
12: Nie, oczywiście dostęp będzie do tego każdej osoby, oczywiście w miarę wolnych miejsc. No, płatność niestety też trzeba będzie wnosić, bo jest to, ta usługa jest dość kosztowna. Dzisiaj wszystkie domy opieki, domy seniorów, to są kwoty od 6 tysięcy w górę, więc naprawdę dość kosztowna rzecz, ale jest to całodobowa opieka, więc również...
11: Taka kompleksowa też.
12: Kompleksowa, tak, kompleksowa, włącznie z medyczną, rehabilitacyjną i tak dalej. Myślę, że znajdą się chętni, bo w tej chwili jest dużo osób, które już by skorzystało, więc potrzeby są naprawdę przeogromne i mam nadzieję, że część tych potrzeb będziemy w stanie spełnić.
11: Wspomniał pan też o internacie chłopców i pomysłach na inwestycje. Uchyli pan rąbka tajemnicy, jaki pomysł jest na ten obiekt?
12: W związku z tym, że na parterze jest dom Senior Plus gminy Płośnica dla mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców Grudek. Chcielibyśmy, żeby on dalej funkcjonował, ale pierwsze, drugie piętro chcielibyśmy wykorzystać między innymi na bazę noclegową dla pielęgniarek i osób, które chciałyby przybyć do nas na turnusy rehabilitacyjne, ale również mieszkania treningowe dla osób już dorosłych, wychodzących z naszych domów dziecka, żeby można było ich przygotować do normalnego funkcjonowania, jak i również dla osób niepełnosprawnych, bo również mamy bardzo dużą grupę osób niepełnosprawnych i bardzo ściśle i dobrze współpracując z działdowskim PSONI widzimy, jak duże są potrzeby osób niepełnosprawnych i również do tego, żeby ich przygotować do samodzielnego funkcjonowania, samodzielnego życia.
11: A jaka jest perspektywa czasowa? W jakim czasie to się ewentualnie mogłoby udać?
12: Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji, więc będziemy w przyszłym roku gotowi. Ale oczywiście do rozpoczęcia działań, ale oczywiście wszystko zależy od środków finansowych, czy takie środki się pojawią, takie programy. Mam nadzieję, że tak, więc będziemy mogli kontynuować rozbudowę i modernizację tego ośrodka.
11: Dobrze, panie starosto, drogi powiatu działdowskiego wciąż w remoncie, wciąż budowane. W tej chwili czeka na oddanie droga Tuczki Koszelewy. W przyszłym tygodniu oficjalne otwarcie.
12: Tak, w przyszłym tygodniu oficjalne otwarcie, przebudowa, modernizacja drogi powiatowej za kwotę prawie 4 milionów złotych, ponad 4 kilometry długości. Myślę, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie z tym związane elementy całej tej infrastruktury, myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Więc naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firmą wykonawczą jest firma Wapnopol, znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy i naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie te techniczne sprawy zostaną zakończone, podpisane protokoły i w przyszłym tygodniu będziemy mogli oficjalnie je odebrać.
11: I na koniec jeszcze ostatnie pytanie o szpital Działdowski, bo o szpitalach powiatowych mówi się teraz dużo i w różnych konfiguracjach. Jaka jest kondycja szpitala Działdowskiego w tej chwili?
12: Jeśli chodzi o sytuację inwestycyjną, to w bardzo dobrej kondycji, dlatego że zamknęliśmy kolejną inwestycję, czyli przebudowę SOR-u. Przygotowujemy się w tej chwili do kolejnych działań upoważnienia dla dyrektora do przygotowania kolejnych wniosków na przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologii i również OIOM-u, czyli oddziału intensywnej opieki. To są niestety dość kosztowne rzeczy, bo przebudowa tych dwóch oddziałów to jest ponad 20 milionów złotych. Ale przygotowujemy się, będziemy szukać środków. I oczywiście cały czas modernizacja, dostosowanie do bieżących potrzeb. Chciałbym też jeszcze podkreślić, że w tym roku nasi pracownicy szpitala na tyle byli świadomi i rozumieli sytuację naszego szpitala, że nie wprowadziliśmy podwyżek, które były w całej Polsce u nas
11: wymagane
12: wręcz ustawą. U nas na podstawie porozumień tych podwyżek nie było, ale dzięki temu ta stabilność, sytuacja szpitala w tym roku, mam nadzieję, że będzie w miarę przyzwoita. Oczywiście mamy długi, bo...
11: No właśnie, jakie jest zadłużenie na tę chwilę?
12: Zadłużenie szpitala to w tej chwili z wszystkimi kredytami i tymi zaległościami, które były z lat poprzednich, to jest 40 milionów złotych.
11: A ile jest oddziałów? Bo wydaje mi się, że też warto o tym powiedzieć.
12: 12 oddziałów, czyli szpital bardzo duży, największy tutaj na południu województwa warmińsko-mazurskiego i chyba na północy.
11: I ma ginekologię i położnictwo.
12: Tak, i ma ginekologię i położnictwo i nie zamierzamy je zamknąć, mimo że jest to może najbardziej deficytowa działalność szpitala. Mamy nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie myśleć o tym, jak tu wpłynąć na zwiększenie dzietności, na poprawę warunków dla kobiet i w ciąży, i rodzących, i wychowujących dzieci, bo to jest cały ciąg od, jak to mówią, planowania ciąży aż do, nazwijmy to, 18 roku życia, czyli do pełnoletności. Więc mamy nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie o tym myśleć i pomoże nam w tych problemach.
11: No właśnie, bo te 40 milionów pan uważa, że powiat w ogóle kiedykolwiek będzie spłacał? Czy to w ogóle powinien rząd za to się jakoś wziąć odpowiedzialność? Bo to chyba nie są pieniądze, którymi dysponuje powiat.
12: Nie. To są... Był taki okres, kiedy myśmy pokrywali długi szpitala jednego roku 6 milionów, kolejnego roku 5 milionów, ale stwierdziliśmy, że skoro są to co roku niedoszacowane kwoty i nikt nam możliwe, że nigdy nie zwróci tych pieniędzy, stwierdziliśmy, że jest to bezsensowne wydawanie kwoty i nikt nam możliwe, że nigdy nie zwróci tych pieniędzy. Stwierdziliśmy, że jest to bezsensowne wydawanie w ten sposób środków finansowych, gdzie szpital od 20 lat nie miał żadnych inwestycji poważniejszych. W związku z tym te pieniądze, które powinniśmy wydać na pokrycie straty szpitala, inwestujemy w całą tą
11: Z nadzieją, że zmieni się sposób finansowania. Bo bez tego w ogóle jest możliwość, żeby szpital Działdowski wyszedł z długu, czy nie?
12: Jest możliwe. Jest możliwe. Prosty przykład. Właśnie cały ciąg ten dziecięcy, czyli ginekologiczno-położniczy, neonatologia, noworodki, oddział dziecięcy, to jest dzisiaj ta główna strata szpitala. Ale to nie jest wina lekarzy, pielęgniarek, nawet matek i dzieci, bo jest ich mało, tylko wyceny.
11: Źle wycenionych
12: wyceny, usług. Źle wycenionych usług, bo my nagle nie zrobimy 800 porodów, jak mamy 400, a przy 400 porodach dostajemy oficjalną informację, że powinniśmy mieć 5 milionów straty. No jak do tego dołożymy te trzy inne oddziały związane z noworodkami, dziećmi, no mamy 10 milionów straty. No więc to jest właśnie system, który tak bardzo źle jest finansowany i bardzo źle funkcjonuje.
11: Mam nadzieję, że uda się obronną ręką wyjść z tej trudnej sytuacji. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był Paweł Cieśliński, starosta Działdowski. Dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
11: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień września. W 1938 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 200 metrów oraz srebrny w sztafecie 4x100 metrów. W 1939 roku kapitan Aleksander Rytlewski został dowódcą 3 batalionu 13 pułku piechoty w Pułtusku. W 1942 roku w Rościszewie w powiecie sierpeckim hitlerowcy dokonali egzekucji. Powieszono 13 polskich patriotów schwytanych w obławie. Do założenia pętli zmuszono sołtysów okolicznych wsi. Księdzu nie pozwolono odprawić obrzędów. W miejscu kaźni mieszkańcy Rościszewa posadzili dąb. Po wojnie ustawiono pomnik. W 1944 roku rozkazem dowódcy Armii Krajowej urodzony w Rypinie porucznik Teofil Budzanowski otrzymał Order Virtuti Militari. Uzasadnienie brzmiało: za dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla podwładnych. W 1995 roku most stalowy na rzece Węgierce w Przasnyszu został wpisany do rejestru zabytków. W 2005 roku biskup płocki Stanisław Wielgus otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Pułtuska.
3: Nie ma prawdziwej dojrzałości bez odpowiedzialności.
2: W 2008 roku ksiądz Jan Dzieniszewski został wicedziekanem dekanatu Ciechanowskiego Wschodniego.
4: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2009 roku rozpoczęła się 7. edycja brytyjskiej wersji Tańca z Gwiazdami. Wygrała ją urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan jako tancerka i Chris Hollins.
5: Dancing the Cha-Cha, Ashley Taylor-Dawson and Ola Jordan.
2: W 2011 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył złoty medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Płowdiw, będąc częścią polskiej ósemki. Urodzili się w 1939 roku w Pokrytkach w gminie Strzegowo w powiecie mławskim Anna Zalewska, nauczycielka, posłanka na Sejm drugiej i trzeciej kadencji. W 1950 roku w Działdowie Tadeusz Zbigniew Sobierajski, samorządowiec i inżynier rolnictwa, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, burmistrz Moronga, odznaczony odznaką honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.
6: Nie podniesiemy o tyle podatków, bo nawet minister finansów górną granicą to ustali i takich możliwości nie mamy.
2: W 1952 roku w Ciechanowie Waldemar Żebrowski, historyk i politolog związany z olsztyńskimi uczelniami wyższymi, były działacz polityczny, publicysta. Zmarli w 1939 roku Kazimierz Koszucki, burmistrz Mławy w latach 1930-1934. Działania przeprowadzone pod kierownictwem burmistrza znacznie poprawiły funkcjonowanie ówczesnej Mławy. Utworzono m.in. ośrodek zdrowia, przystąpiono do regulacji rzeczki Seracz, subsydiowano 3 gimnazja i szkołę handlową, przedszkola, szkołę dokształcającą dla rzemieślników. Jednak podjęte działania znacznie zadłużyły budżet miasta. Należy dodać, że sprawowanie urzędu przypadło na okres największego kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Ważnym momentem w działalności burmistrza Koszuckiego i w dziejach Mławy była wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego. W 1941 roku zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Józef Ogrodowicz. Urodził się w Topiący w gminie Rościszewo w powiecie sierpeckim. W 2006 roku Jakub Chojnacki, urodzony w Sierpcu, prawnik, inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Za swoje zasługi uhonorowany 4 klasami krzyży Orderu Odrodzenia Polski, wpisany do księgi zasłużonych Sierpca, Płocka i województwa płockiego.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier o scenariuszu rosyjskich działań w najbliższych miesiącach. Posłowie będą dziś głosować nad nowym podatkiem, który ma sfinansować program CPN. Kuracjusze odwołują wyjazdy do sanatoriów, NFZ ma do nich apel. Mirjam Lipińska. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. A do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcje WF-u.
4: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
2: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
5: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję, i zagłosować za tą ustawą.
2: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
6: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
2: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy. W pierwszej kolejce Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy kolejusz stracił 3 bramki, a czwartą w samej końcówce spotkania. Nie mamy powodów do wstydu, mówi trener Nils Frederiksen. Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy parę sytuacji pod bramką rywala, natomiast popełniliśmy kilka takich błędów, które nie powinny się nam zdarzyć na takim poziomie. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Neck Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie ekstraklasowe pary w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią. Przypomnę, w poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń, Szczecin i Widzew Łódź oraz wszystkie 3 drużyny z Krakowa. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2 i do 1. Jowicz w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4. Kolejny niezwykle zacięty mecz Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, tym razem jednak zakończony szczęśliwie, bo pół minuty przed końcem spotkania nawciarze zapewnili sobie zwycięstwo nad niemieckim MT Melsungen 25-24. Wisła w tabeli swojej grupy po 2 kolejkach jest 3, a liderem grupy F jest Industria Kielce, która wygrała oba spotkania. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie pokonały VEF Ryga 102-95 i awansowały do półfinału.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Na północy i zachodzie przelotny deszcz, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie i temperatury nieco wyższe niż wczoraj. Dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
4: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap! 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Minęła godzina 7:30.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: 80 tysięcy złotych dla żuromińskiego żłobka. Powstanie przestrzeń do zajęć sensorycznych. Młodzi mają głos w Działdowie. Przed nami 8. festiwal churalny. Własna publiczność uratuje drużynę. Mławianka kontra Troszyn. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Miejsko-gminny żłobek w Żurominie otrzyma nowe wyposażenie do zajęć sensoryczno-motorycznych. Sprzęt trafi do placówki przy ulicy Wiatracznej. Zakupione przedmioty mają wspierać rozwój ruchowy i zmysłowy najmłodszych dzieci. Miasto pozyskało na ten cel 80 tysięcy złotych z budżetu państwa, a niespełna 10 tysięcy złotych dołoży gmina i miasto Żuromin. Środki pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. 31 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie na terenie gminy Rościszewo. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, przeprowadzi niezbędne badania i uzyska wymagane uzgodnienia, a następnie wybuduje i uruchomi oczyszczalnię. Po zakończeniu prac przyszli użytkownicy zostaną również przeszkoleni z obsługi instalacji. Umowa opiewa na ponad 1 800 000 zł. Wykonawcą jest zakład z Włocławka. Wszystkie 31 oczyszczalni ma być gotowych do końca kwietnia przyszłego roku. Młode głosy ponownie zabrzmią w Działdowie. Od dziś do niedzieli odbywał się będzie 8. festiwal churalny Młodzi mają głos. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny koncert galowy. Spotkają się młodzi chórzyści, mówi Patrycja Szczęsna ze Stowarzyszenia Chóru Our Voice.
4: Na jednej scenie wystąpią chór Kopernikus z Lublina oraz dwa działdowskie chóry, Cudawianki i Our Voice. Wokalistom towarzyszyć będą Zbigniew Chrzanowski, Przemek Góralski, Łukasz Jóźwiak i Stanisław Czeczot oraz gość specjalny, chórmistrzyni profesor Anna Olszewska.
3: Finałem będzie koncert galowy. To będzie wyjątkowe i rzadko spotykane muzyczne wydarzenie, zapewnia Patrycja Szczęsna.
4: Będzie to popołudnie pełne muzyki, młodych głosów i różnorodnego repertuaru. To kolejne spotkanie młodych artystów, dla których muzyka jest przestrzenią wspólnego działania i wyrażania siebie. 3 chóry, wyjątkowi muzycy i 1 scena. Młodzi mają głos. Tego koncertu po prostu nie możecie przegapić.
3: Koncert galowy odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Władysława Jagiełły w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odebrać w MDK. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chóru Our Voice. Festiwal dofinansowany jest ze środków powiatu działdowskiego. Sport. Mławianka Mława jutro podejmie u siebie CK Troszyn w ramach trzeciej ligi. Duma Zawksza znajduje się w poważnym kryzysie dyspozycji. Nie zanotowała zwycięstwa od początku sierpnia. W tabeli zajmuje 17 miejsce z dorobkiem zaledwie 4 oczek. Drużyna z Troszyna za to powoli się wygrzebuje z dołka, na co dowodem jest seria 4 spotkań bez porażki w meczach z Pelikanem Łowicz, KTS Weszło, ŁKS Łomża czy Lechią Tomaszów Mazowiecki. Początek spotkania jutro o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Uwaga!

0: W Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie lotnictwo wojskowe w akcji. Rosja znów atakuje Ukrainę. Ceny na stacjach coraz wyższe. Kierowcy patrzą na pylony z niepokojem. Moda na intercyzy. W zeszłym roku padł rekord. Miriam Lipińska. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych. Ale na tym nie koniec, mówił szef rządu.
3: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
2: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 km od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach o rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie. Prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
4: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
2: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z którego wpływy mają sfinansować powrót rządowego pakietu CPN. A ceny na stacjach są już rekordowe i ciągle rosną, a kierowcy, śmiejąc się przez łzy, zastanawiają się, jak na pylonach zmieści się dwucyfrowa cena za litr paliwa.
5: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
6: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić.
7: Dołożyć z przodu albo z tyłu. Cyferkę. No ale co można?
5: Na kartoniku?
7: Przykleić, żeby nie zwiało, nie?
8: I niektóre stacje dowiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy. No. My na przykład firmę transportową tankujemy w Szwecji, przed zjazdem do Polski tankujemy pełne zbiorniki, bo w Polsce nam się nie opłaca tankować.
2: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Polacy ustanowili w zeszłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na intercyzę zdecydowało się 70 tysięcy par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To była różnica kilku klas. Lech Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy przegrał w Londynie z Crystal Palace aż 0-4. Dzień wcześniej Jagiellonia Białystok uległa w Pireusie Olympiakosowi 1-2. Kolejny mecz już po przerwie na kadrę, bo w poniedziałek rusza zgrupowanie, a już po godzinie 9 Jan Urban ogłosi powołania na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Iga Świątek wciąż ma szansę, by zagrać w kończącym sezon WTA Finals w Indian Wells. Ale droga do tego, by zagrać się w turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu, wciąż jest daleka, przyznaje w rozmowie z Mateuszem Ligenzą z Radia Z trener naszej tenisistki Francisco Roche.
10: Ten cel na dziś jest bardzo odległy, ale tak, to nasz cel. Jeżeli go jednak nie osiągniemy, świat się nie zawali. Będzie więcej czasu, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu. Zresztą jesteśmy uzależnieni od wyników innych zawodniczek. Dlatego chcemy spróbować sami osiągnąć jak najlepsze rezultaty, a o WTA Finals na razie nie myślimy.
9: WTA Finals zacznie się 8 listopada. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Przed nami wielkie zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Polsce, czyli 72. Memoriał Janusza Kuzocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak co roku nie zabraknie naszych najlepszych zawodników, którzy będą rywalizować z zagranicznymi rywalami. W biegu na 110 metrów przez płotki wystartuje nasz medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata Jakub Szymański.
11: Wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok
0: fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej, ale nie wolno się na to aż tak napalać, bo zawsze, czy to zabraknie setnej dwa razy w Birmingham, czy będzie wiatr nieregulaminowy w Olsztynie z 13-21, no to prędzej czy później to przyjdzie, także ja sobie spokojnie na to czekam.
9: Początek zawodów w Chorzowie o 17.10.
11: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. Parasole przydadzą się dziś na północy i zachodzie, tam przelotny deszcz. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
11: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Reklama. Radio 7.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga w Siemcichach do rozbudowy, nowe oświetlenie w kolejnych miejscowościach. Nowy sprzęt dla sierpeckich szkół, ponad 36 tysięcy złotych dofinansowania. 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego, konferencja podsumuje pracę nad planem ochrony. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Lutocin będzie realizowała dwie kolejne inwestycje. Samorząd podpisał umowę na rozbudowę drogi w Siemcichach oraz pozyskał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. Przebudowany zostanie prawie kilometrowy odcinek drogi Przeradz-Siemcichy-Benzyn. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, otrzyma nową nawierzchnię i pobocza. Przebudowane zostaną również zjazdy na posesję. Wartość umowy to ponad 1 000 000 zł. Drugie zadanie dotyczy oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zmodernizowane w Chromakowie, Elżbiecinie, Felcynie, Jonnem, Obrębie i Zimolzie. Modernizacja będzie kosztowała ponad 90 tysięcy złotych, ponad 64 tysiące złotych. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace przy oświetleniu mają zakończyć się do końca listopada. Dwie szkoły podstawowe w Sierpcu otrzymają nowoczesny sprzęt informatyczny. Wyposażenie ma być wykorzystywane m.in. podczas lekcji zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafi do szkoły podstawowej nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 3. Nowe wyposażenie ma ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a uczniom zapewnić dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wartość unijnego dofinansowania wynosi ponad 36 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z inwestycji dotyczącej wyposażenia szkół i placówek oświatowych w urządzenia oraz infrastrukturę informatyczną. W Kisinach powstaje klub Aktywny Senior. Trwa adaptacja należącego do gminy budynku, który ma stać się miejscem spotkań i zajęć dla starszych mieszkańców. Zakres prac jest szeroki. W budynku wykonywane są nowe podłogi i ściany, wymieniana jest stolarka drzwiowa, prowadzone są prace wykończeniowe. Powstają też nowe instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu powstanie podjazd. Klub otrzyma również kompletne wyposażenie. Aktywny Senior w Kisinach ma być miejscem spotkań, integracji i wspólnego spędzania czasu przez seniorów. Będzie to kolejna tego typu placówka na terenie gminy Działdowo. Zakończenie prac, wyposażenie klubu i rozliczenie inwestycji zaplanowano na grudzień. Welski Park Krajobrazowy świętuje 30-lecie. Dziś kulminacyjny punkt obchodów, czyli konferencja poświęcona przyrodzie parku, jego ochronie oraz wyzwaniom na kolejne lata. Jednym z najważniejszych tematów będzie przygotowany plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumuje pracę nad tym dokumentem, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
3: To jest dokument, który dla takiej jednostki jak nasza jest i wszystkich parków mapą drogową tego, co należy w terenie robić, aby zachować te walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe w stanie przynajmniej niepogorszonym.
2: Projekt planu był również poddany konsultacjom społecznym. Mieszkańcy, samorządy i inne zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentem i zgłaszać do niego swoje uwagi. Sam dokument nie kończy jednak pracy. Ma być podstawą do dalszych rozmów z samorządami o jego wdrażaniu, podkreśla Marcin Modrzewski.
3: No i później duża praca przed nami w formie uzgodnień tego dokumentu ze wszystkimi gminami i podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa o wprowadzeniu takiego planu ochrony.
2: Podczas konferencji naukowcy i przyrodnicy będą mówić również o ptakach, roślinności i bezkręgowcach Welskiego Parku Krajobrazowego. Osobne wystąpienia poświęcono strefom ochrony krajobrazu oraz przyrodniczemu dziedzictwu pogranicza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Zarzuty za nadużycia w szpitalu w Garwolinie dla 7 osób. Naukowcy o zbawiennych dla mózgu skutkach czytania dla przyjemności. Miriam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
3: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel i nie ma co ukrywać. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
2: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku ze środową poważną awarią systemu sterowania ruchem kolejowym w Katowicach zostaną dziś przesłuchani w prokuraturze, mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury Katowice Południe.
4: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
2: Zatrzymani byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury, grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczającego dzieciom możliwość korzystania z mediów społecznościowych. A zgodnie z propozycją, dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały do nich dostępu, a konto na platformach społecznościowych będą mogły założyć dopiero w 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
5: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców.
2: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała także walkę z algorytmami, które powodują u dzieci uzależnienia od internetowych treści. Czytanie dla przyjemności ma zbawienny wpływ na mózg. Poprawia pamięć, empatię, zmniejsza stres, poczucie samotności, ale też zmniejsza ryzyko demencji, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Rodzaj lektury nie ma tu znaczenia, ważne, by czytać regularnie i dla przyjemności. Bo wtedy czytamy częściej i dłużej.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie była to udana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcji od Crystal Palace. Przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra. Szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje. Można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Arratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban już za chwilę ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracę zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmannie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszun.
7: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: 9. kolejka rusza dziś. O 18.00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a o 20.30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim wyniku dla polskich piłkarek w rozgrywanym w naszym kraju mundialu dla 20. Biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14 ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. W większości regionów dziś słonecznie, tylko na północy i zachodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień września. W 1938 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 200 metrów oraz srebrny w sztafecie 4x100 metrów. W 1939 roku kapitan Aleksander Rytlewski został dowódcą 3. Batalionu 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. W 1942 roku w Rościszewie w powiecie sierpeckim hitlerowcy dokonali egzekucji. Powieszono 13 polskich patriotów schwytanych w obławie. Do założenia pętli zmuszono sołtysów okolicznych wsi. Księdzu nie pozwolono odprawić obrzędów. W miejscu kaźni mieszkańcy Rościszewa posadzili dąb. Po wojnie ustawiono pomnik. W 1944 roku rozkazem dowódcy Armii Krajowej urodzony w Rypinie porucznik Teofil Budzanowski otrzymał order Virtuti Militari. Uzasadnienie brzmiało: za dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla podwładnych. W 1995 roku most stalowy na rzece Węgierce w Przasnyszu został wpisany do rejestru zabytków. W 2005 roku biskup płocki Stanisław Wielgus otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Pułtuska.
3: Nie ma prawdziwej dojrzałości bez odpowiedzialności.
2: W 2008 roku ksiądz Jan Dzieniszewski został wicedziekanem dekanatu Ciechanowskiego Wschodniego.
4: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2009 roku rozpoczęła się 7. edycja brytyjskiej wersji Tańca z Gwiazdami. Wygrała ją urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan jako tancerka i Chris Hollins. W 2011 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył złoty medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Płowdiw, będąc częścią polskiej ósemki. Urodzili się w 1939 roku w Pokrytkach w gminie Strzegowo w powiecie mławskim Anna Zalewska, nauczycielka, posłanka na Sejm drugiej i trzeciej kadencji. W 1950 roku w Działdowie Tadeusz Zbigniew Sobierajski, samorządowiec i inżynier rolnictwa, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, burmistrz Morąga, odznaczony odznaką honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.
5: Nie podniesiemy o tyle podatków, bo nawet minister finansów górną granicą to ustali i takich możliwości nie mamy.
2: W 1952 roku w Ciechanowie Waldemar Żebrowski, historyk i politolog związany z olsztyńskimi uczelniami wyższymi, były działacz polityczny, publicysta. Zmarli w 1939 roku Kazimierz Koszucki, burmistrz Mławy w latach 1930-1934. Działania przeprowadzone pod kierownictwem burmistrza znacznie poprawiły funkcjonowanie ówczesnej Mławy. Utworzono m.in. ośrodek zdrowia, przystąpiono do regulacji rzeczki Seracz, subsydiowano 3 gimnazja i szkołę handlową, przedszkola, szkołę dokształcającą dla rzemieślników. Jednak podjęte działania znacznie zadłużyły budżet miasta. Należy dodać, że sprawowanie urzędu przypadło na okres największego kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Ważnym momentem w działalności burmistrza Koszuckiego i w dziejach Mławy była wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego. W 1941 roku zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Józef Ogrodowicz. Urodził się w Topiący w gminie Rościszewo w powiecie sierpeckim. W 2006 roku Jakub Chojnacki, urodzony w Sierpcu, prawnik, inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Za swoje zasługi uhonorowany 4 klasami krzyży Orderu Odrodzenia Polski, wpisany do księgi zasłużonych Sierpca, Płocka i województwa płockiego.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka. Kandydatów jest dwóch. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom. Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia były ewakuacje, emocje i duży lęk.
3: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
4: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
5: Dla mnie to było, no stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
6: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
2: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza, po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
7: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
2: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przywrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku PIT.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację.
2: Ty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: 487. Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek Konwent Marszałków. Sprawdzimy, które tematy zostały omówione. Odwiedzimy Płock, gdzie otwarto wystawę z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nami kolejna akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem badania odbędą się w Garwolinie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami to najważniejsze tematy Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było województwo mazowieckie, które od lipca sprawuje prezydencję w konwencie. W Płocku zostały omówione najważniejsze tematy, które dotyczą samorządów, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Zajmujemy się takimi wiodącymi tematami jak chociażby kwestie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, udział województw korzystaniu tych środków. Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40%. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego.
2: Do tematu konwentu powrócimy za tydzień w programie Co słychać na Mazowszu?
1: Warto wiedzieć.
2: Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności. Regiony te zamieszkuje blisko połowa mieszkańców Polski. Czego oczekują polskie samorządy? Przede wszystkim zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia po 2027 roku, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Zabiegamy też o większe finansowanie. Do dzisiaj regiony przejściowe miały do 80% dofinansowania z Unii Europejskiej do projektów. Teraz się proponuje zejście do poziomu 60%, więc to uważamy, że może być czynnik, który uniemożliwi niektórym beneficjentom w ogóle korzystanie z tych funduszy.
2: Dotychczas stolica, realizując blisko 900 projektów, pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 24,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Potrzeba wspólnych działań, aby utrzymać taki poziom, zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Nam zależy na tym, żeby te najważniejsze dla nas inicjatywy mogły dalej być finansowane z pieniędzy unijnych. To jest ten ostatni moment, kiedy te bogatsze miasta, bogatsze regiony z tych pieniędzy w sposób szczodry dalej mogą korzystać.
2: Samorządy podkreślają, że klasyfikacja regionów opiera się przede wszystkim na wskaźnikach statystycznych, które nie pokazują pełnej skali zróżnicowań wewnętrznych, podkreśla Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Optymalny podział środków, który z jednej strony będzie wspierał te regiony, które dopiero zmierzają do pierwszej ligi europejskiej, ale też te, aby regiony, które są już dzisiaj w pierwszej lidze, mogły nadal się rozwijać, aby obszary w naszych regionach, które są mniej rozwinięte, mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe, usługi społeczne, na które czekają nasi mieszkańcy.
2: Przedstawiciele 10 samorządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków, poziomu unijnego współfinansowania oraz krajowych mechanizmów wspierających inwestycje po 2027 roku.
1: Unia pomaga.
2: O finansowaniu unijnym rozmawiano również na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W wydarzeniu udział wziął europoseł Andrzej Halicki. Jak podkreśla eurodeputowany, kolejna perspektywa unijna ma oznaczać nie tylko zmianę sposobu finansowania, ale też nową logikę rozwoju.
7: To wszystko, co do tej pory też jest bardzo dobrą polską wizytówką, musi zostać nie tylko utrzymane, powinno być wzmocnione, że to jest ta esencja filozofii rozwoju wspólnoty. Regiony, które są na niższym poziomie niż te najbogatsze, powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
2: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
7: Ja jestem optymistą, bo widzę bardzo silną pozycję Polski, także tę negocjacyjną. No, dość wspomnieć, że odpowiedzialny za budżet jest Polak, czyli pan komisarz Piotr Serafin, a z drugiej strony w parlamencie my, no między innymi ja.
2: W nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034 państwa członkowskie będą programowały środki w ramach planów partnerstwa krajowego i regionalnego.
1: Co w kulturze?
2: Wystawa, jakiej jeszcze nie było. W 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wśród eksponatów znajdują się kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
8: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu, ale też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego.
2: Ekspozycja łączy historię z nowoczesnymi technologiami. Oprócz oryginalnych eksponatów, zwiedzający mogą obejrzeć animację opowiadającą dzieje mazowieckiego księstwa, interaktywne prezentacje średniowiecznych manuskryptów czy historyczne mapy. Wystawę można oglądać do 10 grudnia.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: A teraz oferta dla mieszkańców regionu siedleckiego. Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza dorosłych mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego na darmowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Program Dobry Wzrok Mazowszan jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności seniorów, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
9: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
2: Akcja odbędzie się w sobotę, 19 września w Urzędzie Miasta w Garwolinie przy ulicy Staszica 15. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są potrzebne do wypełnienia druków. Badania odbędą się w godzinach od 9 do 16.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Reklama.
10: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
11: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
12: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
13: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
14: Co na obiad?
15: Co jemy na obiad?
16: Mamo, a co na obiad?
17: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Uwaga! Wielkie

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żuromi nie przy Wyzwolenia 40.

0: lata.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, szef MON, szef sztabu generalnego. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
3: Możemy się różnić. W wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
2: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej, rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
4: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, ci są największym wspierającym Ukrainę zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
2: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Na chwilę zaglądamy teraz do Sejmu. Nowym wicemarszałkiem Izby został Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
5: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
6: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
2: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Teryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 080.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Kleniewska. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Syberii, Syberianki, gmina Strzegowo. Podam Państwu przepis na kotlet na biało. Dlaczego na biało? Sami Państwo zdecydujecie na koniec przepisu. Dowiecie się, dlaczego nazywa się kotlet na biało. Do zrobienia tego dania potrzebna jest jedna podwójna pierś z kurczaka, dwie średnie cebule, ser żółty, tak 15-20 deko, majonez 3 łyżki, sól, pieprz, 1 litr mleka, 5 łyżek mąki i olej. Pierś pokroić jak na schabowe, posolić, popieprzyć i zalać na noc mlekiem. Kotleciki na drugi dzień odcedzić z mleka, opruszyć mąką i obsmażyć delikatnie z obu stron. Ułożyć na blaszce, cebulę podsmażyć na oleju, ser zetrzeć na tarce. Na kotleciki układamy najpierw cebulę, na to położymy starty żółty ser i po pół łyżeczki majonezu. Zapiekamy 15 minut w 180 stopniach. Można go podać z kalafiorem i ziemniaczkami z koperkiem. Ten przepis polecam na szybki obiad dla leniwych. Dlatego, że mięso możemy przygotować dzień wcześniej, a czas przygotowania następnego dnia trwa tyle, by ugotowały się ziemniaki, czyli 15 minut. A biały, dlatego, że idzie na to starty żółty ser i pół łyżeczki majonezu. Gdy to się zapiecze, rozleje się na całym kotleciku i to jest białe. Bardzo smaczne. Polecam i życzę smacznego.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
3: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W Sejmie jednogłośnie za asystencją dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Ukrainie. Chodzi o bezpieczeństwo. Jan Urban odkrył karty. Są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
3: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
2: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
4: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
5: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
4: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
5: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
4: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodnimi. Flanki NATO.
2: Poseł Wojciech Król doprowadzony do Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
6: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
2: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w piątek i potrwa aż 16 dni.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Tłustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
3: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
2: Twierdzi trener Lecha Poznań. Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
4: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
2: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
5: Od wtorku komisje, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
2: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z epetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
3: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
2: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
6: Radio 7. Ladies and gentlemen, Captain Bowlen and his crew welcome you aboard a Boeing 737 flight number 628 to Malibu. We will fly at a 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. W poprzednim felietonie opowiedziałem tragiczną historię małżeństwa Rychcików z Żuromina. Znamy już jej finał. Henryka i Zenobię Rychcików zabrała z domu milicja w listopadzie 1946 roku. Ciała z ranami postrzałowymi w głowy znaleziono w lesie za Bieżuniem. Szczegółową relację zakończyłem w momencie, jak do domu zapukali funkcjonariusze. Posłuchajcie. Kazimierz Cybulski był woźnym w szkole. W czwartek 14 listopada wstał wcześnie. Musiał napalić przed lekcjami. Według jego relacji po godzinie 5 do budynku szkolnego wtargnęło dwóch mężczyzn w cywilu. W rękach trzymali pistolety TT. Mężczyźni nakazali woźnemu zamknąć się w klasie oddziału 6. Potem zmienili zdanie. Wrócili po Cybulskiego i zabrali go ze sobą na górę do mieszkania Rychcików. Kazali mu zapukać do drzwi. Zapukał. Otworzyła Zenobia. W głębi widział siedzącego Rychcika. Gdzie jest Byber? Zapytał jeden z mężczyzn, uważnie rozglądając się po mieszkaniu. Pół godziny temu ci sami ludzie byli w mieszkaniu Stanisława Bybra, kierownika Henryka Rychcika. W tym samym momencie Henryk Rychcik próbował wstać z tapczanu. A ty co robisz? Krzyknął do niego uzbrojony mężczyzna. Ja miałem jechać do Sierpca, do doktora, odpowiedział nauczyciel. Pójdziesz z nami, powiedział jeden z mężczyzn. W dalszej części relacje się rozmijają. Hanna Kucharska, córka zamordowanych, twierdzi, że ubecy przyszli aresztować oboje rodziców. Z relacji Cybulskiego nie dowiadujemy się niczego. Prawdopodobnie tajniacy kazali mu zejść z powrotem na parter. Najczęściej przywołuje się jednak wersję inną. Mężczyźni przyszli aresztować Henryka Rychcika. Zenobia jednak miała powiedzieć, że nigdzie go samego nie puści. Wtedy jeden z mężczyzn nakazał jej zabrać się z mężem. Tak jak stała, w kapciach i w szlafroku. Co dalej działo się z małżeństwem Rychcików, nie wiadomo. Kazimierz Cybulski widział tylko, jak wóz skręcił w ulicę Bieżuń.

0: Polską i pojechał w kierunku Franciszkowa. Woźny nie wiedział, kto i po co zabrał nauczyciela i jego żonę. Pobiegł na komisariat milicji i o wszystkim zameldował. Oficjalny komunikat Milicji Obywatelskiej brzmiał: Rychcików uprowadzili bandyci. Po napadzie udali się w kierunku Sierpca. Czytamy: Później sprawę w swoje ręce wzięły tajne służby. W jej wersji Rychcikowie należeli do band i przeczuwając dekonspirowanie, upozorowali napad. Czyli, że porwali się sami. Ślad po Rychcikach urwał się. Dopiero po 4 dniach widział ich przypadkowy świadek. Rano szłam z dziećmi do Bieżunia, prowadziłam je do spowiedzi. Kiedy byliśmy już na drodze do Władysławowa, tam gdzie po prawej stronie szosy był taki kanałek, obecnie nie istnieje, zauważyłam człowieka, który wyszedł na szosę z lasku po lewej stronie, gdzie jest górka, i dawał komuś znaki, żeby się zatrzymał. Przejeżdżały akurat furmanki, a kiedy się oddaliły, kiwnął ręką i przez szosę 2 mężczyzn z automatami przeprowadziło 2 ludzi, mężczyznę i kobietę. Kobieta szła w rannych pantoflach i szlafroku. Szła pierwsza, a za nią mężczyzna. Był prowadzony przez tych 2. 21 listopada odnaleziono zwłoki małżeństwa. 8 dni wcześniej Zenobia Rychcik odwiedziła swoich rodziców. Boję się, mówiła jej wtedy matka. Miałam straszny sen. Widziałam, jak ciało twoje i twojego męża rozszarpują psy.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
3: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
2: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
4: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
4: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
2: I w każdym z tych meczów będą faworytami.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 80 tysięcy złotych dla Żuromińskiego Żłobka. Powstanie przestrzeń do zajęć sensorycznych. Droga w Jeleniu w przebudowie. Prace idą do przodu. Młodzi mają głos w Działdowie. Przed nami 8. Festiwal Churalny. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Miejsko-gminny żłobek w Żurominie otrzyma nowe wyposażenie do zajęć sensoryczno-motorycznych. Sprzęt trafi do placówki przy ulicy Wiatracznej. Zakupione przedmioty mają wspierać rozwój ruchowy i zmysłowy najmłodszych dzieci. Miasto pozyskało na ten cel 80 tysięcy złotych z budżetu państwa, a niespełna 10 tysięcy złotych dołoży gmina i miasto Żuromin. Środki pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aktywny żłobek, sale sensoryczne 2026. Trwa przebudowa drogi gminnej w Jeleniu w gminie Lidzbark. Na miejscu widać już postęp prowadzonych prac. Inwestycja ma poprawić stan trasy, z której na co dzień korzystają mieszkańcy miejscowości. Jej wartość to prawie 300 tysięcy złotych. Gmina Lidzbark pozyskała na przebudowę 135 tysięcy złotych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. To środki związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Pozostałą część kosztów pokryje gmina. Młode głosy ponownie zabrzmią w Działdowie. Od dziś do niedzieli odbywa się 8. Festiwal Churalny Młodzi Mają Głos. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny koncert galowy. Spotkają się młodzi chórzyści, mówi Patrycja Szczęsna ze Stowarzyszenia Chóru Our Voice.
3: Na jednej scenie wystąpią chór Kopernikus z Lublina oraz dwa działdowskie chóry, Cudawianki i Our Voice. Wokalistom towarzyszyć będą Zbigniew Chrzanowski, Przemek Góralski, Łukasz Jóźwiak i Stanisław Czeczot oraz gość specjalny, chórmistrzyni profesor Anna Olszewska.
2: Finałem będzie koncert galowy. To będzie wyjątkowe i rzadko spotykane muzyczne wydarzenie, zapewnia Patrycja Szczęsna.
3: Będzie to popołudnie pełne muzyki, młodych głosów i różnorodnego repertuaru. To kolejne spotkanie młodych artystów, dla których muzyka jest przestrzenią wspólnego działania i wyrażania siebie. Trzy chóry, wyjątkowi muzycy i jedna scena. Młodzi mają głos. Tego koncertu po prostu nie możecie przegapić.
2: Koncert galowy odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Władysława Jagiełły w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odebrać w MDK. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chóru Our Voice. Festiwal dofinansowany jest ze środków powiatu działdowskiego. Sport. Mławianka Mława jutro podejmie u siebie CK Troszyn w ramach trzeciej ligi. Duma Zawksza znajduje się w poważnym kryzysie dyspozycji. Nie zanotowała zwycięstwa od początku sierpnia. W tabeli zajmuje 17 miejsce z dorobkiem zaledwie 4 oczek. Drużyna z Troszyna za to powoli się wygrzebuje z dołka, na co dowodem jest seria 4 spotkań bez porażki w meczach z Pelikanem Łowicz, KTS Weszło, ŁKS Łomża czy Lechią Tomaszów Mazowiecki. Początek spotkania jutro o godzinie 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 22 stopnie dziś w regionie, jutro częściowe zachmurzenie i 21 stopni, w niedzielę 19 i przelotny deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ciśnienie będzie się wahać. Na koniec zaproszenie. Co kryje się za sukcesami Koła Gospodyń Wiejskich w Humięcinie? Jego przewodnicząca Sylwia Łukasiak opowie o początkach działalności, laurze marszałka za wiszącą babkę, kulinarnych specjalnościach i udziale w lokalnych wydarzeniach. Będzie też o podziale ról, zabawnych wpadkach, młodym pokoleniu i o tym, dlaczego warto działać razem. Sprawdzimy również, jakie smaki najlepiej oddają charakter Humięcina i gminy Grudusk. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Ślub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Eksplozje i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza. Marcin Krzemiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są dwie osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. Dwa ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcji jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
3: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
2: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy m.in. mieszkańców Poznania.
4: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
5: Grzyby może?
6: Grzyby.
5: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
6: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
5: Bardzo pozytywnie pani do tego podchodzi.
6: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
2: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Asfalt między Windykami a Wierzchnią Kolonią. Rozpoczęły się prace. Ogród deszczowy przy Mławskiej Szkole zbudowali go uczniowie i przedszkolaki. 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumuje pracę nad planem ochrony. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Rozpoczęło się układanie asfaltu na drodze transportu rolnego między Windykami a Wierzchnią Kolonią. Prace prowadzone są obecnie w miejscowości Wierzchnia Kolonia. W ramach inwestycji wzmocniona zostanie istniejąca podbudowa drogi. Wykonana będzie też nowa warstwa skruszywa oraz dwie warstwy nawierzchni asfaltowej. Wartość prac to ponad 150 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na inwestycje dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i leśnych. Prace wykonuje firma z Ciechanowa. Dzieci i młodzież z zespołu placówek oświatowych nr 4 w Mławie własnoręcznie zbudowały ogród deszczowy. Wcześniej dowiedziały się, czym jest retencja i dlaczego warto zatrzymywać wodę opadową. W zajęciach uczestniczyły dwie grupy przedszkolne, księżyce i motylki oraz uczniowie klasy siódmej. Był wykład, doświadczenie pokazujące, jak powstaje deszcz, a później część praktyczna. Uczestnicy przygotowali podłoże, kolejne warstwy ziemi i posadzili rośliny. Powstała specjalna donica, która będzie zbierała wodę opadową. Na pełny efekt trzeba poczekać do wiosny, kiedy rośliny się ukorzenią i zaczną rosnąć. To kolejny taki ogród przy mławskich placówkach oświatowych. Trzy wcześniej wykonane donice już zagospodarowują deszczówkę spływającą z dachów. Warsztaty są częścią większego projektu retencyjnego realizowanego przez Mławę. Obejmuje on inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury oraz edukację mieszkańców. Cały projekt jest wart prawie 30 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Dwie szkoły podstawowe w Sierpcu otrzymają nowoczesny sprzęt informatyczny. Wyposażenie ma być wykorzystywane m.in. podczas lekcji zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafi do szkoły podstawowej nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 3. Nowe wyposażenie ma ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a uczniom zapewnić dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wartość unijnego dofinansowania wynosi ponad 36 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z inwestycji dotyczącej wyposażenia szkół i placówek oświatowych w urządzenia oraz infrastrukturę informatyczną. Welski Park Krajobrazowy świętuje 30-lecie. Kulminacyjnym punktem obchodów była konferencja poświęcona przyrodzie parku, jego ochronie oraz wyzwaniom na kolejne lata. Jednym z najważniejszych tematów był przygotowany plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumowała pracę nad tym dokumentem, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
3: To jest dokument, który dla takiej jednostki jak nasza jest wszystkich parków mapą drogową tego, co należy w terenie robić, aby zachować te walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe w stanie przynajmniej niepogorszonym.
2: Projekt planu był również poddany konsultacjom społecznym. Mieszkańcy, samorządy i inne zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentem i zgłaszać do niego swoje uwagi. Sam dokument nie kończy jednak pracy. Ma być podstawą do dalszych rozmów z samorządami o jego wdrażaniu, podkreśla Marcin Modrzewski.
3: No i później duża praca przed nami w formie uzgodnień tego dokumentu ze wszystkimi gminami i podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa o wprowadzeniu takiego planu ochrony.
2: Podczas konferencji naukowcy i przyrodnicy mówili również o ptakach, roślinności i bezkręgowcach Welskiego Parku Krajobrazowego. Osobne wystąpienia poświęcono strefom ochrony krajobrazu oraz przyrodniczemu dziedzictwu pogranicza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 22 stopnie dziś w regionie, jutro częściowe zachmurzenie i 21 stopni, w niedzielę 19 i przelotny deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ciśnienie będzie się wahać. Na koniec zaproszenie. Co kryje się za sukcesami Koła Gospodyń Wiejskich w Chumięcinie? Jego przewodnicząca Sylwia Łukasiak opowie o początkach działalności, laurze marszałka za wiszącą babkę, kulinarnych specjalnościach i udziale w lokalnych wydarzeniach. Będzie też o podziale ról, zabawnych wpadkach, młodym pokoleniu i o tym, dlaczego warto działać razem. Sprawdzimy również, jakie smaki najlepiej oddają charakter Chumięcina i gminy Grudusk. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7.
5: regionie numer

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
3: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
2: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
4: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennym czynnościach
2: prywatnych i zawodowych, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
5: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
2: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
6: Na początku troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pantkowego chłopaka. No ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
2: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dziś w naszym programie jesteśmy w Humięcinie i będziemy poznawać koło gospodyń wiejskich właśnie z tej wsi. Przewodnicząca koła Sylwia Łukasiak razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Jak to się stało, że Panie się skrzyknęły, zjednoczyły i postanowiły założyć koło gospodyń wiejskich w Humięcinie?
3: A to się stało podczas takiego zebrania sołeckiego, tutaj zorganizowanego przez sołtysa wsi. Padły takie informacje, że można założyć koło, że będziemy działały na rzecz naszej lokalnej społeczności, no i postanowiłyśmy zawiązać koło.
2: Kto dał ten impuls? Czy pani jako przewodnicząca?
3: Radny.
2: I jaki był odzew? Nagle pojawili się chętni czy nie? Czy tak trochę to opornie szło?
3: Nie, od początku byli chętni. Od razu został wyłoniony komitet założycielski, także od razu były wyłonione osoby, które reprezentują koło i działają w imieniu koła.
2: Ile lat temu to było?
3: W 2019 roku.
2: Ile teraz koło gospodyń wiejskich w Humięcinie liczy członkiń czy członków też?
3: I członkiń, i członków. Mieliśmy 45 osób, w tej chwili mamy 37.
2: Czym panie się zajmują? Bo my tak kojarzymy koła gospodyń wiejskich trochę z gotowaniem, trochę z dożynkami, ale czym panie się głównie zajmują, ale ogólnie też jakie są pani aktywności w ramach koła gospodyń wiejskich?
3: U nas głównie to aktywności właśnie związane są z gotowaniem, z kultywowaniem tutaj tej naszej tradycji, potraw naszych, które tu mamy w tym regionie, ale spotykamy się też w ramach rozmaitych szkoleń. Przeprowadzałyśmy integrację dla młodzieży międzynarodowej. Także no, rozmaicie i gotujemy, i szkolimy.
2: Jaka to była młodzież? Z jakich krajów?
3: Belgii, Holandii, Rumunii i Polski.
2: I co mówili o tej naszej kuchni?
3: Zachwyceni. Robiliśmy z nimi pierogi, znali pierogi z truskawkami, z warzywami, z owocami, ale na przykład z pieczarkami czy z grzybami już nie.
2: Jeśli chodzi o gotowanie, to panie zostały nagrodzone laurem marszałka województwa mazowieckiego.
3: Zgadza się, to było w 2024 roku. Otrzymałyśmy najwyższą nagrodę, to jest laur marszałka, za produkt cukierniczy Wisząca Babka.
2: Co to jest za babka?
3: To jest taka naprawdę zwykła babka, upieczona, tylko że podczas stygnięcia jest odkręcona w formie do góry nogami.
2: Tutaj pewnie w okolicy dużo wydarzeń ma miejsce. Czy panie chętnie uczestniczą, a jeżeli tak, to w jakim charakterze?
3: Tak, zawsze się udzielamy w okolicznych imprezach, na przykład całkiem niedawno Żaboklik, bitwa, rajd rowerowy, przygotowywałyśmy wspólnie z kołem sąsiednim poczęstunek, dożynki gminno-parafialne w gminie Grudusk, Dzień Dziecka w Łysakowie organizowany dla lokalnej tutaj młodzieży i dzieci, także spotykamy się i organizujemy.
2: Jaki jest podział ról w kole?
3: Ciężko powiedzieć. To znaczy, wszystkie robimy na równo. Nie ma, że ktoś rządzi. Każda przychodzi, wie, co ma robić. Wcześniej ustalamy, jakie potrawy gotujemy, co będzie przygotowywane. I każdy przychodzi, wie, co ma robić. Nie ma jakichś tam problemów z tym.
2: A bywają jakieś stresujące sytuacje? No ta wisząca babka zawsze wychodziła, a tym razem no nie wyszło.
3: No, tak się zdarzyło. Jechałyśmy na spotkanie do LGD Północne Mazowsze i też była przygotowywana właśnie wisząca babka. Niestety wypadła z formy. No i trzeba było improwizować. Babka pojechała, ale już nie w takiej formie, nie w takim kształcie jak pierwotnie.
2: Ale nikt się chyba nie zorientował.
3: Nie.
2: Było pysznie, było smacznie. Jak często panie się spotykają? Jak dużo czasu spędzają ze sobą?
3: Staramy się raz w miesiącu spotkać, żeby tak podsumować pracę koła. Ja jako przewodnicząca przedstawiam sprawozdania, co się wydarzyło przez ten okres, przez cały miesiąc. To, co musimy, to raz na pół roku, ale my spotykamy się co miesiąc.
2: Ale myślę, że tak między tymi comiesięcznymi spotkaniami to też coś się dzieje.
3: A tak, my tak praktycznie non-stop jesteśmy w stałym kontakcie, gdzieś tam jakieś szkolenia, wyjazdy, nie tylko tu z naszego koła, ale i ze Starostwa Ciechanowa, co jest organizowane, i LGD Północne Mazowsze, także często się spotykamy.
2: Po co pani angażuje się w działalność koła gospodyń wiejskich?
3: No, żeby zrobić coś dla lokalnej społeczności, żeby tutaj zintegrować ludzi. Nastały takie czasy, że każdy siedzi sam w domu, a my chcemy to wrócić do tego, co było kiedyś, że ludzie się spotykali ze sobą, wspólnie ze sobą przebywali, no a teraz tak jest tego trochę mniej.
2: Czy jest jeszcze miejsce dla kolejnych członkiń? Czy ktoś pyta, a może tak się zastanawia, czy już wszyscy, którzy mieli się zjednoczyć w Humięcinie, to już się zjednoczyli w ramach Koła Gospodyń Wiejskich?
3: Nie, są jeszcze nowe osoby. W tamtym roku doszły dwie chętne młode osoby, które tutaj współdziałają, pomagają, świeże pomysły. Także jeszcze osoby dołączają do koła.
2: A kto w kole w Humięcinie słynie z tego, że z niczego jest w stanie zrobić cudo?
3: A to my wszystkie. Jesteśmy naprawdę, mamy głowy pełne pomysłów. No takie cudo stworzyłyśmy jadąc do Opinogóry na grę w bóle, pamiętam. No to taki przysmak humięciński, to było coś stworzone z tego, co miałyśmy akurat w lodówce. I powstało.
2: Co najbardziej, jaki smak oddaje charakter tu tych terenów Humięcina, gminy Grudusk?
3: Najbardziej to chyba potrawy z ziemniaka. To jest takie potrawy, no ziemniak dominuje tutaj na naszym terenie i to są chyba potrawy, które często są przygotowywane. No nasze koło akurat nie, ale sąsiednie koła tak, spierają się na tych naszych tutaj tradycyjnych ziemniaczkach.
2: Co jest w Humięcinie takiego, że tak dużo talentów kulinarnych, tak duże nagrody, jak na przykład laur marszałka województwa mazowieckiego. Czy to są jakieś takie przepisy, które są z pokolenia na pokolenie przekazywane? Czy panie eksperymentują, spotykają się, tak jak ten humięciński przysmak, który powstał tak na szybko z tego, co było w lodówce? Jak te takie popisowe dania powstają?
3: No akurat ta wisząca babka to jest taki przepis z pokolenia na pokolenie przekazywany. To w ogóle też powstało, bo jednej pani babcia upiekła jeszcze w prodziżu babkę i wyjęła z prodziża, odstawiła i wyszła się zajęła czymś innym i o tej babce zapomniała. Jak przyszła, wróciła, ta babka już była wystygnięta, no a smak był po prostu nie do opisania. I w ten sposób powstała wisząca babka.
2: Łatwo było to powtórzyć, bo ja przyznam szczerze, też kiedyś też takie mi super danie wyszło, ale ja nie mam pojęcia, co tam wrzuciłem do tego garnka. Nie jestem w stanie tego powtórzyć.
3: Znaczy, no nam akurat było łatwo, bo przepis był gotowy, tylko właśnie sposób studzenia tej babki jest znaczący, bo ona musi po prostu wisieć do góry nogami w formie.
2: Czy dziś internet pozwala dotrzeć do szerszego grona osób, czy tylko panie chcą tutaj docierać do mieszkańców Humięcina, gminy Grudusk? Czy też te nowe narzędzia są istotne w pani działalności?
3: Nie, no są istotne. Zdobywając laur marszałka i wstawiając nagrodę i zdjęcia z tej uroczystości na stronę koła, no spływały gratulacje tak naprawdę z całego województwa, więc no internet ma duże znaczenie.
2: A młode pokolenie garnie się do tego, żeby kultywować te tradycje?
3: Tak, chętnie pomagają, przyjeżdżają, przyglądają się, biorą chętnie udział w tych naszych tutaj spotkaniach i tradycjach.
2: No dobrze, to my o tej wiszącej babce dużo powiedzieliśmy, ale jakie są takie popisowe dania, z których słynie Koło Gospodyń Wiejskich w Humięcinie?
3: No już tak wcześniej wspomniałam ten wymyślony przez nas przysmak humięciński. To jest potrawa stworzona z kaszy, białej kapusty, pieczarek, cebuli, to wszystko jest wymieszane, duszone w garku. Szybka potrawa, prosta i coś takiego od ręki.
2: Czy tutaj w Humięcinie jest to jedna z propozycji na obiad w całej wsi?
3: To znaczy się zawsze, co roku mamy takie spotkania z tytułu poświęcenia pól, to jest 23 czerwca i ta potrawa corocznie jest.
2: Co pani daje największą satysfakcję z działalności koła i bycia jego przewodniczącą?
3: To, że możemy się spotkać, poprzebywać ze sobą, że coś robię dla tej lokalnej społeczności.
2: Bardzo pani dziękuję za spotkanie, za przedstawienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Humięcinie. Pani Sylwia Łukasiak była razem z państwem i w przyszłym tygodniu będziemy inspirować się obiadowymi daniami właśnie wprost z Humięcina w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim. Myślę, że będzie bardzo smacznie, tak pani zapowiada?
3: Tak zapowiadam.
2: Bardzo pani dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie.
3: Dziękuję, również pozdrawiam.
2: Jarosław Wydra, do usłyszenia.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień września. W 1938 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 200 metrów oraz srebrny w sztafecie 4x100 metrów. W 1939 roku kapitan Aleksander Rytlewski został dowódcą 3 batalionu 13 pułku piechoty w Pułtusku. W 1942 roku w Rościszewie w powiecie sierpeckim hitlerowcy dokonali egzekucji. Powieszono 13 polskich patriotów schwytanych w obławie. Do założenia pętli zmuszono sołtysów okolicznych wsi. Księdzu nie pozwolono odprawić obrzędów. W miejscu kaźni mieszkańcy Rościszewa posadzili dąb. Po wojnie ustawiono pomnik. W 1944 roku rozkazem dowódcy Armii Krajowej urodzony w Rypinie porucznik Teofil Budzanowski otrzymał order Virtuti Militari. Uzasadnienie brzmiało: za dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla podwładnych. W 1995 roku most stalowy na rzece Węgierce w Przasnyszu został wpisany do rejestru zabytków. W 2005 roku biskup płocki Stanisław Wielgus otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Pułtuska.
3: Nie ma prawdziwej dojrzałości bez odpowiedzialności.
2: W 2008 roku ksiądz Jan Dzieniszewski został wicedziekanem dekanatu Ciechanowskiego Wschodniego.
4: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2009 roku rozpoczęła się 7. edycja brytyjskiej wersji Tańca z Gwiazdami. Wygrała ją urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan jako tancerka i Chris Hollins.
5: Dancing the Cha-Cha, Ashley Taylor-Dawson and Ola Jordan.
2: W 2011 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył złoty medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Płowdiw, będąc częścią polskiej ósemki. Urodzili się w 1939 roku w Pokrytkach w gminie Strzegowo w powiecie mławskim Anna Zalewska, nauczycielka, posłanka na Sejm drugiej i trzeciej kadencji. W 1950 roku w Działdowie Tadeusz Zbigniew Sobierajski, samorządowiec i inżynier rolnictwa, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, burmistrz Moronga, odznaczony odznaką honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.
6: Nie podniesiemy o tyle podatków, bo nawet minister finansów górną granicą to ustali i takich możliwości nie mamy.
2: W 1952 roku w Ciechanowie Waldemar Żebrowski, historyk i politolog związany z olsztyńskimi uczelniami wyższymi, były działacz polityczny, publicysta. Zmarli w 1939 roku Kazimierz Koszucki, burmistrz Mławy w latach 1930-1934. Działania przeprowadzone pod kierownictwem burmistrza znacznie poprawiły funkcjonowanie ówczesnej Mławy. Utworzono m.in. ośrodek zdrowia, przystąpiono do regulacji rzeczki Seracz, subsydiowano 3 gimnazja i szkołę handlową, przedszkola, szkołę dokształcającą dla rzemieślników. Jednak podjęte działania znacznie zadłużyły budżet miasta. Należy dodać, że sprawowanie urzędu przypadło na okres największego kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Ważnym momentem w działalności burmistrza Koszuckiego i w dziejach Mławy była wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego. W 1941 roku zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Józef Ogrodowicz. Urodził się w Topiący w gminie Rościszewo w powiecie sierpeckim. W 2006 roku Jakub Chojnacki, urodzony w Sierpcu, prawnik, inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Za swoje zasługi uhonorowany 4 klasami krzyży Orderu Odrodzenia Polski, wpisany do księgi zasłużonych Sierpca, Płocka i województwa płockiego.
7: Tu Radio 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Uwaga! Wielkie

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
2: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
4: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
2: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
5: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
2: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
4: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 80 tysięcy złotych dla żuromińskiego żłobka. Powstanie przestrzeń do zajęć sensorycznych. Droga w Jeleniu w przebudowie. Prace idą do przodu. Młodzi mają głos w Działdowie. Przed nami 8. festiwal churalny. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Miejsko-gminny żłobek w Żurominie otrzyma nowe wyposażenie do zajęć sensoryczno-motorycznych. Sprzęt trafi do placówki przy ulicy Wiatracznej. Zakupione przedmioty mają wspierać rozwój ruchowy i zmysłowy najmłodszych dzieci. Miasto pozyskało na ten cel 80 tysięcy złotych z budżetu państwa, a niespełna 10 tysięcy złotych dołoży gmina i miasto Żuromin. Środki pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aktywny żłobek, sale sensoryczne 2026. Trwa przebudowa drogi gminnej w Jeleniu w gminie Lidzbark. Na miejscu widać już postęp prowadzonych prac. Inwestycja ma poprawić stan trasy, z której na co dzień korzystają mieszkańcy miejscowości. Jej wartość to prawie 300 tysięcy złotych. Gmina Lidzbark pozyskała na przebudowę 135 tysięcy złotych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. To środki związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Pozostałą część kosztów pokryje gmina. Młode głosy ponownie zabrzmią w Działdowie. Od dziś do niedzieli odbywa się 8. festiwal churalny Młodzi mają głos. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny koncert galowy. Spotkają się młodzi chórzyści, mówi Patrycja Szczęsna ze Stowarzyszenia Chóru Our Voice.
3: Na jednej scenie wystąpią chór Kopernikus z Lublina oraz dwa działdowskie chóry, Cudawianki i Our Voice. Wokalistom towarzyszyć będą Zbigniew Chrzanowski, Przemek Góralski, Łukasz Jóźwiak i Stanisław Czeczot oraz gość specjalny, chórmistrzyni profesor Anna Olszewska.
2: Finałem będzie koncert galowy. To będzie wyjątkowe i rzadko spotykane muzyczne wydarzenie, zapewnia Patrycja Szczęsna.
3: Będzie to popołudnie pełne muzyki, młodych głosów i różnorodnego repertuaru. To kolejne spotkanie młodych artystów, dla których muzyka jest przestrzenią wspólnego działania i wyrażania siebie. Trzy chóry, wyjątkowi muzycy i jedna scena. Młodzi mają głos. Tego koncertu po prostu nie możecie przegapić.
2: Koncert galowy odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Władysława Jagiełły w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odebrać w MDK. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chóru Our Voice. Festiwal dofinansowany jest ze środków powiatu działdowskiego. Sport. Mławianka Mława jutro podejmie u siebie CK Troszyn w ramach trzeciej ligi. Duma Zawkrza znajduje się w poważnym kryzysie dyspozycji. Nie zanotowała zwycięstwa od początku sierpnia. W tabeli zajmuje 17 miejsce z dorobkiem zaledwie 4 oczek. Drużyna z Troszyna za to powoli się wygrzebuje z dołka, na co dowodem jest seria 4 spotkań bez porażki w meczach z Pelikanem Łowicz, KTS Weszło, ŁKS Łomża czy Lechią Tomaszów Mazowiecki. Początek spotkania jutro o godzinie 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
2: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego mają 180. urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
3: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
2: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tzw. wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
4: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
2: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
2: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tzw. poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii, samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją w Sztokholmie, z Rumunią na Stadionie Narodowym i z Bośnią w Zenicy. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Słynny 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Jorge'a Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczna 6. w karierze edycja Mundialu była jego ostatnią, ale nadal nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. CR7 zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów Portugalia rozegra w czwartek u siebie z Walią. I na koniec smutny obraz kobiecego futbolu na polskich stadionach. Nasz zespół w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 przegrał z Kolumbią 0-1 i zakończył udział w turnieju. Turnieju, który w naszym kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Michał Waszkiewicz.
7: Mecze Polek akurat kibiców przyciągnął. Nasza młodzieżowa kadra zagrała odważnie, miała przewagę, ale przegrała z Kolumbią 0-1 i odpadła z turnieju. Na trybunach w Bielsku Białej usiadło ponad 5000 widzów i pod względem frekwencji był to najlepszy mecz w całym turnieju. Dla porównania, rekordowy w naszym kraju mecz pierwszej kadry oglądało w Gdańsku w tym roku ponad 11 tysięcy widzów. To oczywiście nic w porównaniu z meczami w Anglii i Hiszpanii, ale za to dużo w porównaniu z trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata do lat 20. Na meczu 1/8 finału między Argentyną a Koreą Południową było 141 widzów. To sprawia, że nasz turniej ma najniższą frekwencję w historii. Nawet w Papui Nowej Gwinei 10 lat temu średnio każdy mecz oglądało z trybun 4 tysiące kibiców. Zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju to jedno, ale przede wszystkim mało kto o tym turnieju w ogóle się dowiedział.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. W poprzednim felietonie opowiedziałem tragiczną historię małżeństwa Rychcików z Żuromina. Znamy już jej finał. Henryka i Zenobię Rychcików zabrała z domu milicja w listopadzie 1946 roku. Ciała z ranami postrzałowymi w głowy znaleziono w lesie za Bieżuniem. Szczegółową relację zakończyłem w momencie, jak do domu zapukali funkcjonariusze. Posłuchajcie. Kazimierz Cybulski był woźnym w szkole. W czwartek 14 listopada wstał wcześnie. Musiał napalić przed lekcjami. Według jego relacji po godzinie 5 do budynku szkolnego wtargnęło dwóch mężczyzn w cywilu. W rękach trzymali pistolety TT. Mężczyźni nakazali woźnemu zamknąć się w klasie oddziału 6. Potem zmienili zdanie. Wrócili po Cybulskiego i zabrali go ze sobą na górę do mieszkania Rychcików. Kazali mu zapukać do drzwi. Zapukał. Otworzyła Zenobia. W głębi widział siedzącego Rychcika. Gdzie jest Byber? Zapytał jeden z mężczyzn, uważnie rozglądając się po mieszkaniu. Pół godziny temu ci sami ludzie byli w mieszkaniu Stanisława Bybra, kierownika szkoły, działacza PSL-u przy ulicy Bieżuńskiej. Bybrowi szczęśliwie udało się uciec. Nie ma go tu, odpowiedziała zgodnie z prawdą Zenobia, siostra Stanisława Bybra, żona Henryka Rychcika. W tym samym momencie Henryk Rychcik próbował wstać z tapczanu. A ty co robisz? Krzyknął do niego uzbrojony mężczyzna. Ja miałem jechać do Sierpca, do doktora, odpowiedział nauczyciel. Pójdziesz z nami, powiedział jeden z mężczyzn. W dalszej części relacje się rozmijają. Hanna Kucharska, córka zamordowanych, twierdzi, że ubecy przyszli aresztować oboje rodziców. Z relacji Cybulskiego nie dowiadujemy się niczego. Prawdopodobnie tajniacy kazali mu zejść z powrotem na parter. Najczęściej przywołuje się jednak wersję inną. Mężczyźni przyszli aresztować Henryka Rychcika. Zenobia jednak miała powiedzieć, że nigdzie go samego nie puści. Wtedy jeden z mężczyzn nakazał jej zabrać się z mężem. Tak jak stała, w kapciach i w szlafroku. Co dalej działo się z małżeństwem Rychcików, nie wiadomo. Kazimierz Cybulski widział tylko, jak wóz skręcił w ulicę Bieżuńską i pojechał w kierunku Franciszkowa. Woźny nie wiedział, kto i po co zabrał nauczyciela i jego żonę. Pobiegł na komisariat milicji i o wszystkim zameldował. Oficjalny komunikat Milicji Obywatelskiej brzmiał: Rychcików uprowadzili bandyci. Po napadzie udali się w kierunku Sierpca. Czytamy. Później sprawę w swoje ręce wzięły tajne służby. W jej wersji Rychcikowie należeli do band i przeczuwając dekonspirowanie upozorowali napad. Czyli, że porwali się sami. Ślad po Rychcikach urwał się. Dopiero po 4 dniach widział ich przypadkowy świadek. Rano szłam z dziećmi do Bieżunia, prowadziłam je do spowiedzi. Kiedy byliśmy już na drodze do Władysławowa, tam gdzie po prawej stronie szosy był taki kanałek, obecnie nie istnieje, zauważyłam człowieka, który wyszedł na szosę z lasku po lewej stronie, gdzie jest górka i dawał komuś znaki, żeby się zatrzymał. Przejeżdżały akurat furmanki, a kiedy się oddaliły, kiwnął ręką i przez szosę dwóch mężczyzn z automatami przeprowadziło dwoje ludzi, mężczyznę i kobietę. Kobieta szła w rannych pantoflach i szlafroku, szła pierwsza, a za nią mężczyzna. Był prowadzony przez tych dwóch. 21 listopada odnaleziono zwłoki małżeństwa. 8 dni wcześniej Zenobia Rychcik odwiedziła swoich rodziców. Boję się, mówiła jej wtedy matka. Miałam straszny sen. Widziałam, jak ciało twoje i twojego męża rozszarpują psy.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Asfalt między Windykami a Wierzchnią Kolonią. Rozpoczęły się prace. Ogród deszczowy przy Mławskiej Szkole zbudowali go uczniowie i przedszkolaki. 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumuje pracę nad planem ochrony. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Rozpoczęło się układanie asfaltu na drodze transportu rolnego między Windykami a Wierzchnią Kolonią. Prace prowadzone są obecnie w miejscowości Wierzchnia Kolonia. W ramach inwestycji wzmocniona zostanie istniejąca podbudowa drogi. Wykonana będzie też nowa warstwa skruszywa oraz dwie warstwy nawierzchni asfaltowej. Wartość prac to ponad 150 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na inwestycje dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i leśnych. Prace wykonuje firma z Ciechanowa. Dzieci i młodzież z zespołu placówek oświatowych nr 4 w Mławie własnoręcznie zbudowały ogród deszczowy. Wcześniej dowiedziały się, czym jest retencja i dlaczego warto zatrzymywać wodę opadową. W zajęciach uczestniczyły dwie grupy przedszkolne, Księżyce i Motylki oraz uczniowie klasy siódmej. Był wykład, doświadczenie pokazujące, jak powstaje deszcz, a później część praktyczna. Uczestnicy przygotowali podłoże, kolejne warstwy ziemi i posadzili rośliny. Powstała specjalna donica, która będzie zbierała wodę opadową. Na pełny efekt trzeba poczekać do wiosny, kiedy rośliny się ukorzenią i zaczną rosnąć. To kolejny taki ogród przy mławskich placówkach oświatowych. Trzy wcześniej wykonane donice już zagospodarowują deszczówkę spływającą z dachów. Warsztaty są częścią większego projektu retencyjnego realizowanego przez Mławę. Obejmuje on inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury oraz edukację mieszkańców. Cały projekt jest wart prawie 30 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Dwie szkoły podstawowe w Sierpcu otrzymają nowoczesny sprzęt informatyczny. Wyposażenie ma być wykorzystywane m.in. podczas lekcji zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafi do szkoły podstawowej nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 3. Nowe wyposażenie ma ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a uczniom zapewnić dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wartość unijnego dofinansowania wynosi ponad 36 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z inwestycji dotyczącej wyposażenia szkół i placówek oświatowych w urządzenia oraz infrastrukturę informatyczną. Welski Park Krajobrazowy świętuje 30-lecie. Kulminacyjnym punktem obchodów była konferencja poświęcona przyrodzie parku, jego ochronie oraz wyzwaniom na kolejne lata. Jednym z najważniejszych tematów był przygotowany plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumowała pracę nad tym dokumentem, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
3: To jest dokument, który dla takiej jednostki jak nasza jest wszystkich parków mapą drogową tego, co należy w terenie robić, aby zachować te walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe w stanie przynajmniej niepogorszonym.
2: Projekt planu był również poddany konsultacjom społecznym. Mieszkańcy, samorządy i inne zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentem i zgłaszać do niego swoje uwagi. Sam dokument nie kończy jednak pracy. Ma być podstawą do dalszych rozmów z samorządami o jego wdrażaniu, podkreśla Marcin Modrzewski.
3: No i później duża praca przed nami w formie uzgodnień tego dokumentu ze wszystkimi gminami i podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa o wprowadzeniu takiego planu ochrony.
2: Podczas konferencji naukowcy i przyrodnicy mówili również o ptakach, roślinności i bezkręgowcach Welskiego Parku Krajobrazowego. Osobne wystąpienia poświęcono strefom ochrony krajobrazu oraz przyrodniczemu dziedzictwu pogranicza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach. Są poszkodowani. Studenci kończą wakacje. ZUS zachęca, by się ubezpieczali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
3: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnie flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
4: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
2: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
2: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
2: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozawski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Urban ogłosił powołania zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
8: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
7: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkoszlemowym US Open i zdobyła 3. taki tytuł w karierze. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
9: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
10: Takiego meczu na nam było potrzeba, wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
9: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Szykuje się całkiem słoneczna sobota, więcej chmur pojawi się tylko na północnym zachodzie, gdzie możliwe są delikatne opady deszczu. Temperatura od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany, nieco silniejszy nad morzem.
11: Radio 7. My Station. W regionie numer 1. Number
12: 1. Piątek, bawimy się, piątek, impreza jest, a co dopiero?

0: right now! Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych.
0: 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczorem.